Ja się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2012

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: bops and bangers.
1: Don't stop.
2: Kiss FM.
3: Radio Kiss FM. Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Jest siódma. Na początek Ostrołęka. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 ranił 9 osób, a potem sam chciał odebrać sobie życie. Ujęła go policja. Okazało się, że w plecaku, z którym Jakub Z przyszedł do szkoły, był ładunek wybuchowy. Koledzy napastnika i ich rodzice są w szoku. Życiu żadnej z zaatakowanych osób nie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. Dwie osoby już wyszły ze szpitala. Teraz 6,83 za litr benzyny 95 i 7,74 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Internet satelitarny pojawi się w Pendolino. Pilotaż takiego rozwiązania zapowiedziało PKP Intercity. I jeszcze Niemcy. Na stadionie w Bochum nie wolno skakać z radości. Zakazał tego klub VfL, bo ruchy konstrukcji podczas skakania wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

Jak zwykle dużo chętnych do przejechania mostem Grota Roweckiego z Targówka na Żoliborz i chętnych do wjazdu do stolicy siódemką od strony Łomianek. Te dwa punkty najwięcej czasu mogą nam zabrać w drodze do pracy czy dokądkolwiek jedziecie.

0: poranki chłodne, proszę się ciepło ubierać. Kurtkę czy nawet bluzę po południu można schować do plecaka albo zarzucić na ramię. Bo po południu 24 stopnie nawet zapowiadają synoptycy. Wiaterek słabiutki, no tak jak to już od ponad tygodnia ta pogoda wygląda. Co prawda w prognozach widać sporo chmur na resztę dnia, ale wiemy z ostatnich dni, że to niegroźne zupełnie chmurki.
1: Jak ja czekam na tą siódmą, dwie codziennie, żeby móc się z wami tutaj najpiękniej przywitać. No to siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julka i do 11 dam z siebie 110%, żeby wasz poranek był tym najlepszym pod słońcem. Mamy już czwartek, no to chyba dobrze, co? No fajnie, nie ma co. Wy zróbcie głośniej, bo przed nami same bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a na sam początek tej godziny Tyla. Radio Kiss FM. That girl. Oh yeah.

0: w Radiu Kiss FM, 10 minut po 7 i zrobiło się naprawdę romantycznie. No mamy klimacik, ale słuchajcie, teraz mamy mały plot twist prosto z parkietu Tańca z Gwiazdami. Otóż Rafał Maserak i jego partnerka Małgorzata Lis są razem od lat. No zaręczyli się jeszcze w 2018 roku i nadal bez ślubu, ale spokojnie, temat podobno nie umarł. Maserak mówi, że cały czas o ślubie myślą, chociaż na razie no konkretów brak, ale teraz najlepsze. Jeżeli zrobią już wesele, ma być turbo kameralnie. Czyli kto odpada z listy gości? Koledzy z jurorskiego stołu. Iwona Pawlowicz, Julia Bieniawa czy Tomasz Wygoda raczej nie dostaną zaproszenia, bo Rafał stwierdził wręcz na pytanie o zaproszenie jurorów w wywiadzie: co ty zwariowałaś? Czyli wygląda na to, że na tym weselu będzie mniej Tańca z Gwiazdami, a więcej takiego stricte rodzinnego vibe'u. I generalnie dla mnie to jest jakby okej.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: To będzie prawdziwy banger. Jasiek Piwowarczyk i Obłoki, mój serdeczny kolega. Jakaż to jest przyjemność go tutaj zapowiadać. Zróbcie głośniej.

0: naprawdę grubo, ale będzie też daily reminder. Sprawdzimy, czy wzięliście z domu głowę, bo jeszcze może nie jest za późno, żeby po nią wrócić.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie. FM.

0: bops and bangers. Radio Kiss FM.
1: 28 minut po siódmej i jak codziennie o tej porze Daily Reminder. Jestem ciekawa, kto z was czeka na niego codziennie, tak?

słuchawkami. No nie mówię już o tym, że musicie wziąć prysznic i wymyć zęby, bo zakładam, że to moje robaczki rano ogarniają, prawda? No jeżeli tak, no to możemy lecieć z tym czwartkiem dalej, bo już teraz zabawi nas Malik Montana. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

0: 38 minut po siódmej, a ja powiem wam, że blendusiak leci ostro i na dramie czekoladowej z Fausty chce zrobić chyba jakieś zasięgi życia. Na swój kanał nadawczy znowu wysyła zdjęcie czekolady w tubce i napisał, że jest już po treningu, no to chyba może zjeść dwie, prawda? No jak dobrze, że ja nie mam faceta, bo gdyby mój był odwalał taką manianę, najchętniej zakopałabym się jakieś milion kilometrów pod ziemię. Cześć, jak czapka, cześć!
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: naprawdę trendujący numer. Ale słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie na przykład Stop the Wedding i chyba ze specjalną dedykacją, bo będzie o Julii z Love is Blind, która w realu Stop the Wedding, no i odpowiedziała na diss swojego przyszłego, niedoszłego męża, którego zostawiła przed ołtarzem, także myślę, że warto go posłuchać.
1: Radio Kiss. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: słyszysz w radiu?
1: Siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Ja w zasadzie.
1: No właśnie, Adi, słuchajcie, mam tutaj mojego kolegę Adiego, realizatora. I tak jak wam obiecałam, wytłumaczę wam dramę z Julką i z Love is Blind i z Kamilem Uno, ale dla osoby, która nie oglądała Love is Blind.
0: Poproszę, no, co to jest?
1: Był taki program, aha, gdzie randkowaliście przez ścianę. I zanim się zobaczyliście, musieliście zdeklarować, że bierzecie ślub.
0: Ale nie, no w ogóle to jest taki skandal.
1: Tak,
0: nie,
1: tak. Wystałam zgłoszenie, niestety mnie nie przyjęli, nieważne. I teraz Julia uciekła spod ołtarza, nie zgodziła się w końcu na to, żeby Kamil został jej mężem i Kamil nagrał diss na nią, że tam tworzy klub nienawiści z mamą, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak, jo. No i w każdym razie Julka odniosła się tak do tej sytuacji całej, że nagrała storkę, jak robi obiad, bansując sobie do tego dźwięku. I co ty o tym myślisz?

0: pasowała do schabowego? I wanna see this.
1: Także zaraz ci pokażę i ja myślę, że Julka jest totalnie szefową w tym, aspekcie.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła ósma. Prokuratura wojskowa umorzyła dochodzenie dotyczące zeszłorocznego ataku 30 rosyjskich dronów. To z powodu niewykrycia sprawcy. W dronach znaleziono polskie karty SIM, pisze Rzeczpospolita. Strażacy wciąż walczą z ogniem w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar wieczorem objął dach jednego z marketów. Byli górnicy rozpoczęli kurs na licencję maszynisty Kolei Śląskich. To kolejny efekt współpracy z Polską Grupą Górniczą. Kurs obejmuje prawie 300 godzin zajęć dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego, infrastruktury, budowy pojazdów czy urządzeń bezpieczeństwa. A wszystko po to, by pracownicy górnictwa zdobyli nowe kwalifikacje. Szukał trufli, znalazł kokainę. Znaleziska dokonał we Włoszech pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu drogich grzybów. Narkotyki też nie były tanie. Ich wartość to blisko 25 tysięcy euro.
3: Godzina ósma to już spory ruch i sporo problemów na Prymasa Tysiąclecia, Wawelskiej, na Wisłostradzie. To fragmentami oczywiście na Wisłostradzie od Cytadeli do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Na przykład gorzej wygląda sytuacja wału Miedzeszyński i Aleja Stanów Zjednoczonych przed Mostem Łazienkowskim też.

nawet 24 stopnie dzisiaj na termometrach w Warszawie po południu. I biorąc pod uwagę, że to już drugi tydzień października, to możliwe, że takie słowa usłyszeliście po raz ostatni w tym roku, bo w kolejnych dniach zapowiadane jest ochłodzenie. No i pytanie, czy jeszcze takie wysokie jak na jesień temperatury wrócą? Zobaczymy. To, że będzie chłodniej, to nie oznacza, że nie będzie ładnych dni, ale najbliższej nocy akurat ma popadać.

0: dimineața Radio Kiss FM.
1: Radio.
0: David Kwiatkowski na początek.

0: Naprawdę bardzo trendujący numer. Ale słuchajcie, ja mam dla was niespodziankę, bo właśnie na antenie mam. Dzień dobry, kogo?
1: Cześć, jestem Martyna.
0: No cześć Martynka, skąd ty nas słuchasz? Skąd ty słuchasz Radia Kiss FM?
1: Z okolic Radomia, tutaj w takiej małej wsi.
0: Okej, no to bardzo się cieszymy, pozdrawiamy tą małą wieś w takim razie w okolicach Radomia. Powiedz mi, kochana, co ty robisz, że ty nie śpisz o tej porze? Jest 8:12.
1: No jak to co? No słucham was w radiu.
0: No to bardzo się cieszymy. A jakie masz plany na dzisiaj?
1: Na dzisiaj idę na jazdy doszkalające prawa jazdy.
0: Wow, czyli słuchaj, prawko nadchodzi, tak?
1: Tak, tak.
0: No to
1: mam nadzieję, że zdam.
0: No to oczywiście, że zdasz. Kiedy masz egzamin? Jakoś niedługo?
1: Jeszcze nie mam ustalonego terminu, okay. Bo się tak za bardzo stresuję, nie czuję się jeszcze gotowa, ale... już coraz bliżej.
0: Nie, no to w takim razie z całą redakcją Radia Kiss FM my trzymamy za ciebie, Martyna, kciuki i koniecznie daj nam znać, jak ten egzamin poszedł i wtedy opowiesz nam, jakie to były wrażenia, bo to że zdasz, to jest pewne.
1: Dzięki wielkie.
0: Trzymaj się, Martynka, do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: minuty po ósmej, a jeszcze w tej godzinie Maluma, Shakira, BTS, Miley Cyrus, no będzie naprawdę sztos, tylko i wyłącznie w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

wyświetleń. Uwaga, w 2 tygodnie to jest naprawdę niezły wynik, ale jeszcze za chwilę powiem wam o tej dramie, która się dzieje wokół Książula, bo jest naprawdę grubo. No myślę, że chłopak może mieć leciutkie problemy.

0: Cyrus w Radiu Kiss FM, ależ ten numer trenduje. Mamy już prawie 39 minut po 8. No i dramę wokół książula, która trwa cały czas wokół książula i wokół jego pizzy, bo tym razem jeden z kebabów zerwał ze swojej witryny naklejkę Muala i napisał, że ten znak stracił dla nich znaczenie. Czyli mówiąc krótko, no naklejka zrobiła aut. No książulo ratuje się jak może z tej mrożonki, ale drama jest na razie na tyle gorąca, że chłop chyba skończy na termoobiegu.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: Paraíso, już teraz zrób się

0: też. Słuchajcie, dzisiaj będzie oczywiście horoskop jeszcze w tej godzinie, ale chciałabym go zrobić troszeczkę tak bardziej ekskluzywnie dla znaków zodiaku, słuchaczy, którzy nas słuchają, także koniecznie nagrajcie nam głosówkę radiokiss.fm, tam macie odnośnik do WhatsAppa, nagrajcie nam, jakim znakiem zodiaku jesteście, a ja jeszcze w tej godzinie zrobię dla was osobistyczny horoskop.
1: Radio Kiss. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja. Radio

0: Słuchajcie, to był prawdziwy banger w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, ja dostałam milion głosówek z waszymi znakami zodiaku i wybrałam trzy. Uwaga, czas na pierwszą.
1: Siemka, jestem Ola i jestem baranem, tak jak Julka.
0: Z tym baranem, słuchajcie, dla baranów. Dziś postaw na siebie i nie daj się wciągnąć w niepotrzebne dramy. Emilka, a ty jakim jesteś znakiem zodiaku?
2: Hej, jestem Emilka, jestem koziorożcem.
0: Dobrze, w takim razie koziorożcu Emilko, czeka cię ciekawa wiadomość, która może całkiem zmienić twój dzisiejszy plan. No i Haniu?
3: Hejka, jestem Hania, a mój znak zodiaku to jest rybki, bo jestem z Marca. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Hania. W końcu poczujesz, że wszystko zaczyna się układać po twojej myśli. No taki horoskop to ja rozumiem.
4: Radio Kiss FM. All the hits.

0: Kiss FM, słuchajcie, zbliżamy się już do 9:00, jak ten czas szybko leci, więc to idealny moment, żeby zacząć update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. Jest areszt dla byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech byłych i obecnych dyrektorów spółki. Chodzi o sprawę zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku. Nie żyje Mari Carmen Abascal. To 87-letnia mieszkanka Madrytu, która stała się symbolem protestów, jakie wybuchły w całej Hiszpanii. Punktem zapalnym była jej eksmisja z mieszkania zajmowanego przez 70 lat. W Gdyni powstała hala, w której tworzone będą nawodne drony polskiej produkcji. To efekt współpracy z Norwegami i Szwedami. To ważna inwestycja z punktu widzenia polskiej obronności. Zakład produkcji dronów powstaje w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Przetworzone jedzenie wywołuje inne reakcje w organizmie niż naturalna żywność. Naukowcy udowodnili, że między innymi silniej rośnie wtedy poziom insuliny.
3: Zmiany na rondzie wiatraczne, jeszcze trochę pachołków zostało tam i prac do wykonania, ale w zasadzie już widać, jak ten ruch będzie wyglądał i o ile na samym, no niech będzie, rondzie wygodniej powinno się jeździć, bo zniknął krótki buspas, jest więcej pasów dla kierowców, no to wjazd od strony Alei Stanów Zjednoczonych zwężony.

pogoda jest bardzo dobra, no lepsza, wyższa mogłaby być temperatura i będzie dzisiaj nawet do 24 stopni w Warszawie. Podobna temperatura odczuwalna, bo wiatr w ogóle dzisiaj długimi momentami nie będzie odczuwalny, słabiutki. Na niebie ładne widoki, jeżeli jakieś chmurki, to niegroźne, deszczowe są zapowiadane w nocy.

dwie minutki po dziewiątej. Czas wstawać, ranne ptaszki. Szkoda spać w te ostatnie ciepłe dni zaczynającej się już w pełni jesieni. Easy, zróbcie głośniej, bo mówię do was ja, Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca prowadząca. Mam dla was only drops and bangers, wirale, perełki, których nie ma nikt inny. Będzie zabawnie, mam ploty. I czy wy wiecie, że możecie zadzwonić do Radia Kiss FM 321-321-222. Zadzwońcie do nas, opowiedzcie, jak wam mija ten czwartek. Czekam na wasze telefony. Pogadamy sobie na antenie.

0: Radiu Kiss FM. Słuchajcie, wy dzwonicie do nas cały czas, a ja tutaj na antenie mam Kubę. Cześć, Kuba. Halo, halo? Halo, halo, Kuba, czy jesteś z nami? Kuba, no słuchajcie, no to w takim razie niestety Kuby nie mam, a chciałam wam opowiedzieć, bo zadzwonił do nas Kuba, który jest ratownikiem, który słucha nas w tej pięknej, kurczę, karetce i chciał właśnie, powiedział mi tutaj jeszcze przed anteną, że jesteśmy naprawdę wspaniali i że słuchają nas cały czas z chłopakami, także niestety z Kubą się nie udało połączyć, ale wy pamiętajcie, cały czas możecie do nas dzwonić 321-321-222 i opowiadać, jak ten wasz czwartek wam mija. Pozdrawiamy cię, Kuba!
1: Hey, Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

0: Antenie Radia Kiss FM. Oprócz takich bangerów będą jeszcze kolejne w tej godzinie, ale będzie też bardzo ważny komunikat. Nie wiem, czy wiecie, październik jest różowym miesiącem i chciałabym powiedzieć wam coś bardzo ważnego. Zostańcie z nami, Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Drops and bangs. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie. To jest Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. 9:27 i słuchajcie i laski i chłopaki, ale teraz zwrócę się do wszystkich moich przyjaciółek, słuchaczek Radia Kiss FM. Październik to różowy miesiąc, czyli czas, kiedy szczególnie przypominamy o profilaktyce raka piersi. I dziewczyny, serio, proszę przyjaciółki starszej posłuchać. Warto regularnie obserwować swoje piersi, zwracać uwagę na wszelakie zmiany i przede wszystkim pamiętać o badaniach, bo tutaj zasada jest prosta. Lepiej sprawdzić i mieć spokój niż odkładać temat na później, więc jeśli dawno nie robiłaś sobie kontroli, potraktuj to jako znak. Zbadaj swoje bubis, namów mamę, siostrę, przyjaciółkę i przypomnij jej, że profilaktyka naprawdę ma znaczenie, bo biust jest super, ale zdrowy biust jest jeszcze bardziej super, zapewniam.

0: prawie 37 minut po 9, a ja ujawniam, dlaczego Kacper Błoński wyprowadza się z Polski, bo tak, dla niewtajemniczonych wyprowadza się, ma być inny kontynent, ale nie zdradza dokładnego miejsca. No i po pierwsze, zima w Polsce, chce jechać gdzieś, gdzie będzie po prostu cieplej. Po drugie, jest ciekawy świat, a po trzecie, chce wypromować Polaków za granicą, no taką ma misję. Mówi, że 28 lat w Polsce to sporo, ale że chce spróbować czegoś nowego, a co więcej, nie wyklucza wyprowadzki na stałe. No ja będę śledzić sytuację i dawać wam znać, jak nasz Crusher pięknie sobie radzi na emigracji.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: Prawdziwy Trend Alert. Run Rabbit. Molly Elizabeth już teraz w Radio Kiss FM.

0: Taylor Swift i Patient Zero. No to jest prawdziwy banger, ale świeżutki za to banger. Słuchajcie, za 16 minut mamy 10 i Filip Kaiser, który tym razem bez afery, za to z dużą dawką wdzięczności, powiedział Biance, żeby podziękowała mamie za to, że ją urodziła, a sam stwierdził, że jest wdzięczny, że ma tak piękną żonę. No jak miło się zrobiło przy tym całym zamieszaniu. Warto usłyszeć, że się jednak kochają.
1: Radio Kiza. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.
3: FM.

0: FM. Za 7 minut mamy już 10, ale nam uprzyjemniła Tajla teraz ten piękny czas, słuchajcie. A ja tuż po 10 powiem wam coś, czego absolutnie w moim bingo nie było. No ileż tych par może powstać w tym Tańcu z Gwiazdami? Nie mogłam spać północy, ale tak, jest nowa para, więc będziecie wiedzieć o tym jako pierwsi.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10. Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego znów otrzymali alerty. Rosja atakuje Ukrainę blisko naszej granicy. Polskie wojsko operuje w przestrzeni powietrznej, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Ministerstwo Obrony Finlandii zablokowało plany rosyjskiego milionera. Chciał kupić nieruchomość na wyspie Mussalo. Mogłaby być wykorzystywana do działalności wywiadowczej. Ropa na globalnych rynkach drożeje. To w reakcji na informacje o planie kolejnego ataku na Iran. Nobel z chemii trafił wczoraj do dwóch naukowców. Profesorowie Henri Kagan i Kenzo Soai opracowali teorię i praktykę reakcji, które są kluczowe m.in. w procesie produkcji leków. Jak mówi profesor Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego, to uznanie za całokształt pracy dla obu naukowców. Dziś zostanie wręczona Nagroda Nobla z literatury.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości dla Dawida K., lekarza, który pracował w szpitalu południowym. Chodzi o fikcyjne faktury, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
3: Na razie Dawid K. ma policyjny dozór, musi też wpłacić 200 tysięcy złotych kaucji, a grozi mu do 10 lat więzienia. Szybko o sporcie. W Ekstraklasie futsalu Legia Warszawa przegrała u siebie z rekordem Bielsko-Biała 3-4 i po 8 kolejkach jest na 11 miejscu w tabeli. A kończymy szybką ciekawostką z Woli. Wczoraj podczas prac na skrzyżowaniu Twardej i Żelaznej robotnicy znaleźli nie wybuch, a przynajmniej tak myśleli i wezwali saperów. Na szczęście okazało się, że to najprawdopodobniej stary słupek geodezyjny, a na pewno nie pocisk. I potrzebny był konserwator zabytków, a nie patrol saperski. O patrolach powiemy też za godzinę, policyjnych w pobliżu przejazdów kolejowych. Trwa remont wiaduktu trasy Łazienkowskiej przy Głównym Urzędzie Statystycznym. No i jeszcze do niedzieli mniej więcej problemy mogą być na jezdni w stronę Waryńskiego, a nieco dłużej przez tydzień na jezdni w stronę Alei Niepodległości. Zwężenia są.

dzisiaj chyba już naprawdę ostatni dzień, ostatnia szansa, żeby skorzystać z tej ładnej, ciepłej, jesiennej, ale prawie że letniej pogody, przynajmniej popołudniami. Dzisiaj do 24 stopni znowu w Warszawie, a od jutra już chłodniej. Także planujemy różne ciekawe aktywności po pracy. Do 18 mniej więcej mamy czas, bo wtedy właśnie zachód słońca.

jest już po 10:00, jak ten czas szybko mija. Do weekendu został nam już tylko jeden dzień. Jutro piątek, cóż za dobre wiadomości z rana. Jak ja się cieszę, że tutaj ze mną jesteście. Ja jestem Julka, dziś będzie totalnie easy. Rozgoście się u mnie w audycji, zróbcie głośniej, wypijcie pyszną kawę, a ja zadbam o całą resztę. W końcu mamy tu only drops and bangers, prawda? Nie ma się czego bać. Jestem tutaj z wami do 11:00, także easy, bo na sam początek Shakira i Maluma.

0: Buja w Radiu Kiss FM, mamy 12 minut po 10 i słuchajcie, myślę, że tego się nie spodziewacie. Kajra i Kamil Kuroczko z Tańca z Gwiazdami nieoficjalnie są parą. Kajra w ostatnim z wywiadów lekko nie trzymała języka ze zębami i tak zagmatwała się w swojej wypowiedzi po polsku, że między słowami przyznała, że są razem, ale nie chcą tego związku bardzo publicznie sprzedawać, bo po prostu nauczyła się po poprzednim partnerze, żeby tego nie robić. No ja w szoku, mega się jaram i zastanawiam się, ile jeszcze par pojawi się w Tańcu z Gwiazdami, zanim zmieni się nazwa programu na coś typu Znajdziemy Ci Miłość, a przy okazji coś tam nam zatańczysz.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: No ta nuta to jest prawdziwy Trend Alert. Tate McRae i Sports Car. Zróbcie głośniej, ale jedźcie mimo wszystko.

0: poza Liwką, bo przed chwilką sprawdziłam, słuchajcie, 33 tysiące nagranych TikToków pod ten dźwięk. Ja się absolutnie nie dziwię, bo piosenka jest totalnym wiralem. A jeszcze w tej godzinie przed nami same takie będzie Whiteor, będzie Generation, będzie Rosé, będą naprawdę sztosy. No i będzie jeszcze w tej godzinie żarcik, tak jak lubicie.
1: Radio Kiss. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.
3: FM.

0: Radio Kiss FM. Props and
1: bangers. No, dzień dobry, mamy 10:28. Ja jestem tutaj z wami na audycji Easy do 11, ale właśnie Easy. Nic się nie bójcie, bo od 14 Daria i Niko rozgrzeją was tutaj z samymi ploteczkami, bangerkami i będą goście, ale nic nie zdradza, musicie po prostu z nami być. A jeżeli martwicie się, co wy macie robić w międzyczasie, mamy 24 godziny Drops and Bangers, to trenduje i to too hot to skip. Wiem, że słuchacie i że nasze radio wam się bardzo podoba, więc my się bardzo, bardzo cieszymy. Generation już teraz. Like

0: Radio Trick w Radiu Kiss FM. Mamy 38 minut po 10:00 i słuchajcie, właśnie weszłam na Insta i coś, co naprawdę mnie przeraziło, bo wygląda bardzo boleśnie. Dominika Rybak pokazała, jak wygląda po ostatniej walce. Złamany nos, mocno podbite oczy. No, zawodniczka przegrała pojedynek, a teraz mierzy się z konsekwencjami. Jednak najbardziej frustruje ją nie sam wygląd, tylko ograniczone pole widzenia. Jak sama przyznała, to właśnie najbardziej daje jej teraz w kość. No, trzeba przyznać, że sporty walki zdecydowanie nie są dla osób, które boją się siniaków. Także jak coś, to ja odpadam.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest prawdziwy banger. Malik Montana i Huncio Mami.

0: Zawsze na maksa. Słuchajcie, jeszcze w tej godzinie same sztosy, ale będzie też żart suchar od waszej ulubionej prowadzącej Julii Wasilewskiej. Jeszcze w tej godzinie będzie naprawdę sucho.
1: Radio Kiss. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie. Radio Kiss.

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej
3: i Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: co to jest za sztos w Radiu Kiss FM. Za 6 minut mamy już 11, więc to idealny moment, żeby sprzedać wam tego mojego ulubionego suchara na koniec programu. Słuchajcie, muszę sobie go przypomnieć, dobra, wiem, jak najlepiej stać w kolejce do mięsnego. No, boczkiem.
1: Radio Kiss FM.

0: I'm yours. Zbliżamy się do godziny 11, także dziękuję wam najserdeczniej za dzisiejszy program. Słyszymy się jutro od... Tak, jutro jest piątek, słyszymy się jutro od 14. Daria i Niko Buziaczki, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes.
2: Na zegarach 11. Na początek Mazowsze i atak w szkole pod Wyszkowem. W miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora. Nie żyje 37-letnia woźna placówki. Zajmują miejsca parkingowe i szpecą place. Polskie miasta mają problem z wrakami samochodów. Straż Miejska w Lublinie tylko w tym roku odholowała ich ponad 200. Jak mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola, usunąć wrak można jedynie z drogi publicznej i tylko za zgodą właściciela tej drogi. Strażnicy zachęcają też mieszkańców do zgłaszania samochodów blokujących ulice i parkingi. To uczelnie muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Nie będzie odgórnych, jednolitych zasad od Ministerstwa Nauki. Pisze o tym Rzeczpospolita. Otyłość jednak czasem się przydaje. Według naukowców powoduje niższe ryzyko śmierci u chorych z demencją.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Ponad 40 kierujących skontrolowali przez 2 dni policjanci na przejazdach kolejowych na Białołęce, Pradze Północ i Targówku. No i posypały się kary. Wiele osób ignorowało czerwone światło, czy wjeżdżało na tory, kiedy zapory nie były jeszcze do końca podniesione. Między innymi, żeby takich kierowców było jak najmniej, będą bezpłatne szkolenia dla seniorów z Mazowsza. 215 osób powyżej 60 roku życia będzie mogło odbyć zajęcia teoretyczne i praktyczne, przypominające zasady ruchu drogowego. Można się zapisywać w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. To jeszcze coś o młodszym pokoleniu. Warszawa rozpoczęła kolejną odsłonę kampanii, która ma uświadomić rodziców, na co ich dzieci trafiają w internecie. Mówi Marzena Gawkowska z Ratusza.
4: Co piąte dziecko i nastolatek do 14 roku życia ma w sieci kontakt z treściami prezentującymi hejt i mowę nienawiści.
3: Z internetu korzysta już 80% dzieci między 7 a 14 rokiem życia. Słuchacze w każdym wieku zapraszam już za godzinę. Powiemy o dniu otwartym na stacji metra Chrzanów.

wszystko sprzyja dzisiaj temu, żeby skorzystać z tego ładnego, ciepłego dnia. Do 24 stopni w Warszawie i jeszcze kilka pogodnych godzin przed nami. No może wieczorem już zacznie się robić bardziej pochmurnie, a w nocy to wręcz deszczowe chmury są zapowiadane, chociaż bliżej już poranka w tej drugiej części nocy. Jakość powietrza też sprzyja aktywności, bo w Warszawie jest dobra na wskaźnikach.

0: doma.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute!
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiło południe. Premier w trybie pilnym wezwał do siebie ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To w związku z aktami przemocy w szkołach. Spotkanie będzie o 13:00. Rosja zakończyła atak na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Tak brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kończy się kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. O urząd walczą bezpartyjny Łukasz Gibała i senator KO Monika Piątkowska. Jak dotąd żaden z kandydatów nie ogłosił oficjalnego poparcia, ale Michał Drewnicki z PiS dał do zrozumienia, kogo widzi na fotelu prezydenta Krakowa. Powiedział, że nie wyobraża sobie głosowania na kandydatkę Donalda Tuska. Drewnicki w pierwszej turze zajął 3. miejsce. Od zwycięstwa turniej tenisowy w Szanghaju rozpoczął Hubert Hurkacz. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. W sobotę będzie dzień otwarty na nowej stacji metra M2 Chrzanów. Wejścia będą od 11 do 15. Stacja przy skrzyżowaniu Rajskiego z Szeligowską jest już prawie gotowa. Będzie można zobaczyć wnętrze i zejść na peron. To w sobotę, a już tej nocy będą zmiany w kursowaniu autobusów numer 108, 130 i 162 w związku z pracami na ulicy Gołkowskiej w pobliżu Jeziorka Czerniakowskiego. Od 22 do 5 autobusy będą omijały ten odcinek ulicami Augustówka i Powsińską. No ale dobrze, niech drogowce działają. Zarząd oczyszczania miasta też działa, usuwając liście schodników, ścieżek rowerowych, ulic i torowisk. Pracownicy sami szukają miejsc wymagających uprzątnięcia, ale...
3: Takie miejsca mogą nam wskazywać również mieszkańcy za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
2: Mówi Magdalena Niedziałek z ZOMU. Jest co sprzątać. Zarząd oczyszczania miasta dba na przykład o chodniki o łącznej powierzchni 5 milionów metrów kwadratowych.

24 stopnie dzisiaj po południu zapowiadają synoptycy w Warszawie. I szkoda, że jutro nie będę mógł tego samego powiedzieć, bo na jutro zapowiadają 12, może 13 stopni i więcej pochmurnych chwil. W ciągu dnia jutro padać nie powinno, ale tej najbliższej nocy właśnie deszcz jest zapowiadany. Wtedy też to wyraźne ochłodzenie nastąpi. Sobota też chłodniejsza i już deszczowa.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

Atencja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. X on the

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Jest 13. Areszt tymczasowy dla byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Są podejrzani w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Czy ostatnie ataki w szkołach są powiązane? To sprawdzą służby. Informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Dziś w Leszczydole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby. Jedna z nich zmarła. W sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Znaleziono należące do niego noże. Ceny maksymalne paliw jutro wyższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90. Benzyny 98 7,77, a diesla 7,82. Ratownictwo górskie powinno być bezpłatne. Tak twierdzi 70% pytanych. Płacić powinni tylko ci, którzy świadomie łamią zasady bezpieczeństwa. Tak uważa ponad połowa badanych.

0: Ten zlomek.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Wakacja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Mamy już 14. Nieletni zabójca, który zaatakował dziś w szkole pod Wyszkowem, miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji, powiedział premier Donald Tusk. 15-latek zaatakował dziś w szkole we wsi Leszczydł Nowiny. Ogłoszono literackiego Nobla. Nagrodę dostała kanadyjska poetka Anne Carson. Po polsku ukazały się jej tomy Dekreacja, Piękno męża i Słodko-gorzki Eros. Polacy są przemęczeni. Z badania wynika, że 80% z nas ma objawy wypalenia, 65% ma za mało czasu na odpoczynek, a ten, który mamy, spędzamy gapiąc się w ekran. Do tego 40% Polaków ma poczucie winy, że nic nie robi, a prawie połowa w czasie wolnym myśli o tym, co ma do zrobienia. Za free wejdziemy do muzeów. Wawel, Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie rozpoczynają akcję Darmowy Listopad.

0: No siemano, prosto ze studia Radia Kiss FM meldują się Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I mamy mega, mega dużo energii. Czwartek, czwarteczek, czwartunie, no to już prawie piąteczek.
1: Wow, no to prawda, to prawda. Jest dużo energii. Pogoda może nie słoneczna u nas, ale to jest nieważne, bo my mamy w sobie tyle energii. My będziemy dzisiaj takimi słoneczkami dla was. Będzie się dużo działo. Będzie sporo ploteczek, sporo newsików. No i oczywiście...
0: sporo dropów i bangerów, bo gramy tylko takie na pełnej. Like an empty fire, like your desire.

0: Temper City Reverse Psychology w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje na wszystkich socialach. No ale my teraz nie o socialach, ale o Amerykanach, bo to jest chyba jakiś inny stan umysłu.
1: Policja w Karolinie Północnej zatrzymała mężczyzn jadących na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych. No i widziałam fotki i serio wzięli jakąś małą, zwykłą sofę, no i przymocowali ją do tych hulajnóg. I jak to zrobili? Nie mam pojęcia, ale to i może nawet lepiej, że nie zdradzili tego sposobu, no bo głupich na świecie nie brakuje.
0: Nie wiadomo, czy zatrzymani zostali w jakiś sposób ukarani. Policjanci przypomnieli natomiast przy okazji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. I ty chyba wiesz, jaki ja mam pomysł.
1: Nie, no błagam, nie bądź jak Amerykanin. Nie jesteś aż tak głupi, kochany.
0: Nie, my jesteśmy mądrym narodem w ogóle, no i dlatego puszczamy najlepsze dropy i bangery, ale teraz wyjeżdża Sopot.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM, a dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. I nie mówimy wam tego bez przyczyny, bo jest teraz idealny moment na zjedzenie obiadu. Więc jak nie wiecie, co dzisiaj zjeść, to pamiętajcie, aby dzień święty święcić i chwyćcie za pieroga.
1: Tylko jakby co, to tego do jedzenia.
0: Każdy jest do jedzenia.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o nowym trendzie dla moich cudownych kobitek.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: Sen Bangers tylko u nas, a nowy trend jest dla dziewczyn, bo coraz popularniejszy staje się skin minimalizm, czyli trend polegający na prostszej pielęgnacji opartej na kilku dobrze dobranych produktach.
1: Czyli zamiast 10 kroków pielęgnacji robi się tylko 3.
0: No tak, no bo wiesz, więcej kosmetyków nie zawsze oznacza lepsze efekty, ale girl, jak ci wszystko dobrze działa, to absolutnie nas nie słuchaj, żyj zasadą daj se, a co?
1: I bądź bardziej jak chłopy, miejcie zawsze ten sam ręcznik do tyłka i twarzy, jest o wiele prościej.
2: Radio Kiss FM.
1: Za chwilę porozmawiamy sobie o zwierzętach, ale najpierw wjeżdża Ray Joy prosto z TikToka. Let's go!

0: All the things she said. Ten numer trenduje na wszystkich socialach, ale okej, teraz nie o socialach, bo o bobrach. One zjadły znak, który przed nimi ostrzegał. No i leśnicy nie pomyśleli o tym, że znak ostrzegawczy przed bobrami jest też z drewna.
1: Wow, no niestety musimy zmartwić kierowców. Jeśli dostaniecie mandat, zjedzenie go niestety nic nie da.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale bardzo dużo da słuchanie nas, dlatego że zaraz bijamy z ploteczką, ale najpierw niech wleci Sexy Magic w Radiu Kiss FM.

0: Tak bym chciał. Dawid Kwiatkowski, tak bym chciał w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery tylko u nas, a Aga Nowakowska z modelek jest zakochana, bo na swojego Instagrama wrzuciła filmik, w którym ogłasza nowy związek do piosenki Ciebie mam tylko w głowie. No laska promienieje naprawdę.
1: A on też niczego sobie. Kiedyś, że jesteś w związku, wiedziała mama i sąsiadka. Teraz wiedzą wszyscy. Żartujemy oczywiście. Słodziaki, niech wam się wiedzie.
2: Radio Kiss FM.
0: No my jako naród mamy szczęście do 9 minut, ale o tym już zaraz.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.
0: Raz.

0: Sarah Jane, zrób to dla mnie w Radio Kiss FM. No, ja ją lubię w tym nowym wydaniu. Fajnie, że się zmieniła.
1: Ja kocham ten numer, zobaczyłam go na TikToku i od tamtej pory nie mogę przestać go słuchać i jest świetny.
0: Ja tak samo, leci u mnie cały czas na zapętleniu, ale jest jeszcze jedna rzecz, która leci u mnie na zapętleniu. Zgadnij co?
1: Update Radia Kiss FM.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 15. Trzymajcie się mocno, bo synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Może wiać z prędkością nawet 105 km na godzinę. Alerty wydano dla północy i południa kraju. Zagrożenie epidemią dżumy w Europie jest praktycznie zerowe, uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To po śmierci laborantki z rosyjskiego instytutu badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Chalny wieje w Tatrach. Warunki są skrajnie trudne. TPN odradza dzisiaj wyjścia w góry. Jest też bardzo ślisko. Szlaki wysoko w górach są pokryte twardym śniegiem. Łańcuchy i drabinki mogą być oblodzone. Dzisiaj z powodu silnego wiatru nieczynna jest kolej linowa na Kasprowy Wierch. Afera piłkarska w Kenii. Sędzia uciekał przed kibicami. Byli wkurzeni, bo podyktował rzut karny.
1: Chwila po 15, mamy dzisiaj 4 i już to jest moment, w którym możecie troszkę wyluzować, no bo zbliżamy się do weekendu.
0: Zbliżamy się do weekendu. Dla nas to był moment, w którym kawa wjechała i teraz już tętno jest w normie. Ale w normie też są dropy i bęgery, które puszczamy, bo są najlepsze.
1: Dzisiaj w tej godzinie będzie ich jeszcze sporo, ale oprócz tego będzie sporo ploteczek, newsików i tego, co nas kręci i kręci też was. I co najważniejsze, za chwilę wjeżdżamy z głosówkami, więc już naszykujcie swoje telefony i naszą stronę radiokiss.fm.

0: Frequency z Paraiso w radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas, a u nas też teraz będziecie mogli usłyszeć siebie na antenie, dlatego że mamy głosówki.
1: Mamy głosóweczki, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki albo wiadomości, jaki jest twój idealny wieczór, jaki jest twój?
0: O, ja się już rozmarzyłam, no na pewno z herbatką, pod kocykiem, z serialem.
1: A myślałam,
0: no, to
1: że powiesz,
0: świetne.
1: Że wanna z bąblami i ja wbijam, no
0: nie,
1: dobra.
0: Nie, dobra, czekamy na wasze najciekawsze propozycje, wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa i zaskoczcie nas swoją kreatywnością, jaki jest twój idealny jesienny wieczór.
2: Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM, tam wbijajcie przekierowanie na WhatsAppa, jaki jest twój idealny jesienny wieczór, a być może wyślemy wam coś z naszego kisowego merchu. Let's go!
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
3: Yes.

0: Ginza w Radiu Kiss FM. Ej, ale teraz nie o Ginzie, tylko o głosóweczkach. Zapytaliśmy was, jaki jest wasz idealny jesienny wieczór. No i głosóweczki i wiadomości, które do nas spłynęły, są bardzo ciekawe.
1: Iwona napisała, że jej idealny wieczór byłby wtedy, gdyby nikt do niej nie pisał i nie dzwonił. Kochana, jesteś ikoną, totalnie slay.
0: A Bartek napisał, że jesienny wieczór byłby idealny, gdyby przeniósłby się gdzieś, gdzie jest ciepło. No i totalnie to kumamy i to jest dobra inspiracja na dzisiejszy wieczór.
2: Radio Kiss FM.
1: A jak wy macie jeszcze jakieś ciekawe propozycje, jaki jest idealny jesienny wieczór, to koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa i zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
5: No nie wiem.
4: Dobra,

0: słuchacie Radia Kiss FM i prosiliśmy was o pisanie albo nagrywanie głosówek na temat tego, jaki jest wasz idealny jesienny wieczór. No i mamy tutaj głosówkę od Piotra.
1: Ja swoje wieczory najczęściej spędzam siedząc w fotelu i słuchając radia albo muzyki z płyt lub z kaset.
2: I no to jest idealny plan na jesienny wieczór.
0: No ja mam nadzieję, że słuchasz tylko Radia Kiss FM, bo to jest jedyny słuszny wybór.
3: Radio Kiss FM.
0: A jak macie jeszcze jakieś ciekawe propozycje, jak można idealnie spędzić jesienny wieczór, no to wbijajcie na radiokiss.fm i tam napiszcie albo nagrajcie nam głosówkę.
2: Czekamy.

0: nawet w radiu Kiss FM, no a teraz So Good, mam to informację. Filip Heiser i Bianca, no, medialnie lecą na pełnej.
1: Oj, prawda,
0: nagrywają
1: prawda.
0: Cały czas content, a teraz bił filmik z auta, gdzie Heiser powiedział tam Biance, aby podziękowała mamie, że taką ją urodziła. No ta podziękowała, a on powiedział, że dziękuję, że ma taką piękną żonę.
1: Ale ekipy zmontowali. My też dziękujemy za taką dawkę ploteczek non-stop.
2: Radio Kiss FM. Pops and bangers.
0: A teraz wjeżdża Happiness is so sad, no i nie musicie tam dziękować, bo my gramy tylko takie bangery. Let's go!

0: Ring My Bell w Radiu Kiss FM. No ten numer wziął w łapy wszystkie sociale. Radio Kiss. Słuchajcie, Radio Kiss FM, no i koniecznie wbijajcie na nasze sociale.
1: Oj, tam się naprawdę sporo dzieje. Jeszcze dzisiaj macie szansę na zgarnięcie biletów na koncert Bazy w Poznaniu. Jest to ostatnia szansa, także kto jeszcze nie brał udziału, no to koniecznie niech wbija. A oprócz tego, no my zawsze dowozimy content i tam jest naprawdę go sporo.
0: Wbijajcie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę o tym, dlaczego nasze polskie, warszawskie metro, no jest tym najlepszym na świecie. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie!

0: Rivera, She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM. No, ten numer mega trenduje, ale trendują też ploteczki od nas. Jak często jeździsz metrem, powiedz
1: mi? No rzadko, rzadko się zdarza.
0: Okej, to nie twoja trasa. No to co byś zrobiła, gdybyś była w wagonie, a nagle cała podłoga byłaby pełna pełzających węgorzy?
1: Wow, nie, uciekłam, nawet bym tam nie weszła, okej?
0: No to słuchaj, taka sytuacja wydarzyła się w Nanjingu w Chinach. Węgorze wypadły z wiadra i zaczęły jak węże pełzać po tym pociągu.
1: O nie, był ten film Węże w samolocie, a to chyba sequel Węgorzy w metrze, gdzie jest Samuel Jackson, gdy go potrzeba.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale wiem, gdzie jesteśmy my, gdy nas potrzeba, bo puszczamy najlepsze dropy i bęgary i teraz wjeżdża Agła w Radio Kiss FM. Let's go!
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Buja wszystkich!
1: Buja wszystkich, a jeszcze też wszystkich zaczną bujać nasze newsy, które biją już niedługo, ale najpierw posłuchajmy, co tam ciekawego się dzieje w naszym mieście. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Jakie macie plany na wieczór? Podpowiadamy. Dzisiaj o 18:00 będzie można pograć w planszówki na Pradze Północ. To będą sąsiedzkie planszówki w Pałacyku Konopackiego. Wstęp wolny, można przynieść swoją grę. Albo skorzystać z tych, które będą tam dostępne. O 20:00 będzie natomiast musical inspirowany w hali Koszyki. Aktorzy najpierw wysłuchają waszych narzekań, a później na ich podstawie wymyślą piosenki i je zaśpiewają. Wstęp wolny. Również o 20:00 będzie inne wydarzenie związane z muzyką, imprezowy czwartek z DJ-em w Hula Kula przy Jagiellońskiej. Tu też wstęp wolny. No i jeszcze przypominamy, dzisiaj i jutro Student Games Festival w Pałacu Kultury i Nauki. Będzie można spotkać twórców różnych gier, polskich i zagranicznych studentów. Wstęp na wydarzenie bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

jest 16. Zatrzymany w środę 17-latek, który planował atak, to uczeń 3 klasy szkoły średniej. Miał rozpowiadać, że tego dnia zrobi coś złego w szkole. Policja sprawdza, czy ostatnie ataki w szkołach mogą być ze sobą powiązane, bo pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u. Takie podejrzenia pojawiły się po dzisiejszym ataku w szkole pod Wyszkowem. Jej 15-letni absolwent ranił 3 osoby, jedna zmarła. Śledczy badają, czy atak w Leszczydole Nowinach jest związany z poprzednimi atakami w szkołach. Uczniowie chcą protestować w Portugalii, dlatego zamknięto liceum francuskie w Lizbonie. Uczniowie solidaryzują się z kolegami z Francji, którzy skarżą się między innymi na zły stan szkół. Ponad 100 ogórków kiszonych podłączył do prądu amerykański badacz. Wszystko po to, by dowiedzieć się, dlaczego świecą. Dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. I pyk! Kiszoniak świeci!

0: No siemano kochani, on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I minęła 16. Wydaje mi się, że dla wielu to wasza ulubiona godzina, dlatego że jeżeli zaczęliście robotę o 8, no to już lecicie powoli na chatę.
1: Dokładnie tak, ale my nie zwalniamy tempa, my cały czas podkręcamy na maksa. Będzie się jeszcze w tej godzinie sporo działo, więc koniecznie z nami bądź.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I Nikodem, mam bardzo ważne pytanie do ciebie. Jaka byłaby pierwsza rzecz, którą byś zrobił, gdybyś był kobietą?
1: Zarzucam bawić się swoimi piersiami. Wiadomo, góra dół lecą.
0: No dobra, i jest to bardzo dobra odpowiedź, bo mamy różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Celebrujemy go już od 41 lat i zdrowy tryb życia, konsultacje z lekarzem i regularne badania piersi są turbo ważne w celu zapobiegania chorobie i wykrywaniu jej na wczesnym etapie.
1: No cóż, babeczki, badajcie się. Profilaktyka jest mega sexy.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...
1: I mega sexy jest też ten numer, który trenduje już teraz, ale mamy go już od kwietnia.
0: To prawda, ten numer jest świetny, także Nikodem, rób głośniej i lecimy!

0: Back to yours na antenie Radia Kiss FM. No, ten numer na maksa trenduje, ale teraz nie o trendach, tylko o hojnicach, bo one zakazały wjazd do centrum miasta osobom na hulajnogach elektrycznych.
1: Mieszkańcy skarżyli się na osoby jeżdżące po mieście z zawrotnymi prędkościami.
0: No i wielu się cieszy, że w końcu na chodnikach i ulicach będzie większy spokój, ale chłopcy na hulajach o hojnicach przez ten zakaz pewnie będą mówić tak.
2: A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.
3: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz ważny update, co u nas będzie się jutro działo.
3: Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I teraz najważniejsze przypomnienie, dlatego że już jutro o godzinie 18 będzie u nas na antenie Kiss Music Friday.
1: To chyba będzie nasz najgrubszy Kiss Music Friday, dlatego musicie koniecznie nas słuchać. Wjeżdżamy od 18 z najlepszymi premierami tygodnia.
2: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. A już za chwilę o strasznej zbrodni, która wydarzyła się w naszym kraju. Koniecznie słuchajcie.

0: na antenie Radia Kiss FM. No ten numer mega trenduje. No i trenduje złodziej z Ostrowca, bo miał plan na zbrodnię idealną. No ale nie potrafi facet liczyć. Chciał ukraść towary za 500, bo gdyby go wtedy złapali, byłoby to tylko wykroczenie. No i masz ci los, złapali go, ale nakradł za 506 zł. To 6 zł za dużo.
1: A wiadomo w ogóle, czemu się pomylił?
0: Wiesz, pewnie nie policzył kaucji za butelki.
2: Radio Kiss FM.
1: A zaraz info o naszym

0: najlepsze dropy i bangery tylko u nas, a Robert Lewandowski wylądował w Chicago. W Chicago. Po meczach reprezentacyjnych w końcu wrócił do swojej rodzinki, a tym wszystkim pochwalił się u siebie na Insta.
1: No, Robercik wrzucił sporo fotek. Taki szybki bump tego, co się u niego ostatnio działo. Pięknie, no i zarazem smutno się na to patrzy. He's living my dream.
2: Radio Kiss FM.
0: Yes. A już za chwilę sprzedamy wam ploteczkę sprzed chwili, także koniecznie z nami bądź.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko u nas i też najlepsze ploteczki. Info sprzed chwili. Bambi właśnie zapowiedziała kawałek Cyrk z BDOS-em i pokazała jego okładkę. Numer pojawi się już o północy. No ja już się nie mogę szczerze doczekać tego numeru. Okładka jest świetna.
1: Ja też się nie mogę doczekać. Ta cyrkowa okładka jest świetna. Także no co, czekamy do północy, a wy słuchacie Radia Kiss FM. I teraz wjeżdża numer, przy którym moje ciało zaczyna gadać. Słyszysz, jak gada?
0: Słyszę, ale zrób głośniej, please.
1: Talking Body.

0: Stop the Wedding w Radiu Kiss FM. Please don't stop this song. To jest numer 9 z globalnej top 40, więc plasuje się dosyć wysoko, ale ja bym go wrzucił jeszcze wyżej.
1: A ja w ogóle wbiłam sobie na jej Instagramę i żyję dla tego imidżu. Ona wygląda jak miks gwiazdy z lat 20 wieku. Gdzieś tak prosto z Hollywood, tak. A trochę taka sexy bomba z lat 80. Tak. I love it!
0: Ja też kocham ten imidż, ale kocham, gdy nadchodzi ten czas podczas dnia, bo wbijamy z update'em Radio Kiss FM, ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego się dzieje w naszym mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Dzisiaj o 20 w Arcade B w hali koszyki piosenki na żądanie, czyli proste zasady. Piszemy tytuł kawałka na kartce, może jakiś napiwek do tego, żeby zwiększyć szanse, i muzycy grają nam ten kawałek na żywo. A my tańczymy albo słuchamy po prostu. Wstęp wolny. Rozpoczął się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do 18 października będzie można obejrzeć 190 filmów z całego świata. Nawet nie będę próbował wymienić tytułów, sprawdźcie program, ale podpowiem, że seanse będą w kinach Atlantic, Luna, Illusion, w Kinotece, Kinomuzeum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warsaw Tower czy w sali pod Pelikanem. No i jeszcze coś dla fanów aktywności fizycznej. Górka Kazurka, czyli czwartkowe treningi z teamem Zabiegane Dni. Dzisiaj o 19 na Ursynowie.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Cześć! Jest 17. To ważne dla kredytobiorców. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie. To słowa prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Wybuch w Miłkowie Kolonii w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie doszczętnie zniszczył budynek mieszkalny. Na miejscu są służby i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To prawdopodobnie był wybuch gazu. Niezłą kasę zarabiają marynarze przepływający przez cieśninę Ormus. Nawet 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. Ale cena jest wysoka. To zagrożenie irańskimi atakami na statki. Szykuje się hitowe starcie na korcie w Szanghaju. Hubert Hurkacz zmierzy się z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Panowie ostatni raz

0: zegarach i ja się już tak jaram na tę godzinę, bo naprawdę będzie się w niej działo sporo.
1: Będzie się działo sporo, dlatego że ja zadbałem o najlepsze trendy. Wow. Daria tutaj troszkę ciekawostkowo, troszkę newsikowo, także naprawdę to jest takie idealne połączenie, idealna fuzja
0: a
1: naszych
0: dwóch mózgów. A to wszystko tak idealnie będzie otaczały najlepsze dropy i bęgery, czyli to, co my kocham najbardziej i to, co wy kochacie najbardziej, więc zróbcie teraz głośniej!

0: Sobel One Day in Poland w radiu Kiss FM. A teraz są zmiany, zmiany i zmiany, ale nie u nas, tylko u pasażerów latających po Unii Europejskiej. Od nowego roku w podstawowej cenie biletu ma się znaleźć jedna sztuka bagażu podręcznego, plus linie lotnicze nie będą mogły pobierać dodatkowej opłaty za miejsce obok dziecka poniżej 14 roku życia.
1: I chyba najważniejsza zmiana, bo dotyczy ona hajsu. Przy opóźnieniu przekraczającym 3 godziny pasażerowie będą mogli ubiegać się o rekompensatę w wysokości od 250 do 600 euro. No i mnie już chyba namówili. W przyszłym roku trzeba zrobić porządnego tripa.
0: Szefie, please, potwierdź tylko wniosek o urlop.
1: A my wam potwierdzamy, że wjechał banger Temper City Reverse Psychology. No, my już tutaj się ruszamy. Dariusz tańczy na stole.

0: śpiewasz?
1: Liwka, proszę, naucz mnie śpiewać tak jak ty. No, ona ma świetny głos i świetny głos mają też inni artyści, których jeszcze w tej godzinie zagrałem.
0: I jeszcze będzie ich sporo. Wleci Maluma i Shakira Agua. Będzie Generation z Younglinem Storm 2. No i będzie też jeszcze Dawid Kwiatkowski, także naprawdę będzie się w tej godzinie działo. Koniecznie nas słuchajcie.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę wleci lekka taka popisuwa pewnych polityków.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie. To jest Radio Kiss FM.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a historia dzieje się na naszych oczach. Były fanatyk PiSu krytykuje PiS, a mowa tutaj o Mateuszu Morawieckim, który powiedział: tłuste koty również w naszych czasach przyczyniły się do naszej klęski w 2023 roku. No i oczywiście od razu podkreślił fakt, żeby spojrzeć na to, jak otwarcie o tym mówi.
1: Wow, Mati, naprawdę się mega z tego cieszymy. Szkoda tylko, że gdybyś nadal był w PiSie, to byś tak nie mówił. No cóż, chłop zmienny jest.
2: Radio Kiss FM.
1: Zostaniemy sobie w polityce jeszcze trochę, bo chyba mamy już przepis, jak się robi dobrze dyplomację. Zostańcie z nami. Dobrze.

0: Kuncho i Malik Mami zrobili naprawdę dowalony numer, no ale teraz całkiem dowalone info prosto z Filipin. Prezydent Karol Nawrocki jako pierwszy prezydent w historii naszego kraju wbił tam z dyplomatyczną wizytą właśnie na Filipiny. No i chyba bawi się tam świetnie, bo dropnął filmik, na którym boksuje się z filipińskim senatorem.
1: No panowie zawalczyli rekreacyjnie, ale dla wszystkich przywódców prowadzących wojny niech to będzie przykład, jak rozwiązywać konflikty.
0: I moim zdaniem takie numery też mogą lecieć w tle, jeżeli ktoś chce rozwiązać jakiś konflikt.
1: Oj, to prawda, ale ja wolę zdecydowanie, żeby nie było żadnych konfliktów.
0: No to tego się trzymajmy. Dave Thames, Rain Dance w Radio Kiss FM. Lecimy. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: tylko w Radiu Kiss FM i dropnęły też nowe badania. Potrzebne nam są częstsze wakacje. Raz na 2 miesiące powinien wlecieć taki króciutki urlop.
1: No coś krótkiego, tyle będzie git, żeby zredukować stres i lepiej pracować. Dla wszystkich pracowników nie musicie dziękować za ten dobry protip.
0: A dla wszystkich szefów, którzy nas słuchają, wybaczcie nam, please.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę info o nowych, dużych kochanych w świecie influ. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co możecie robić od 7 do 11? No tak dla przykładu.
5: Spotkać się z Julią Wasielewską, ponieważ jest to moja idolka, ja ją kocham. O!
2: Tu

0: Νότια.
1: Let's go. Sounds good.

0: Tak bym chciał, Dawid Kwiatkowski na antenie Radio Kiss FM. No gramy tylko takie bangery, ale teraz banger info. Influencerka Verix, ona jest znana na przykład z tworzenia kontentu z Glorianką, powiększyła sobie piersi, wstawiła na Insta, że już jest po operacji, no a Glorianka wpadła do niej z bukietem kwiatu.
1: No i taka przyjaciółka to złoto. No i życzymy szczęścia z nowymi towarzyszami ciała.
2: Radio Kiss FM.
0: No i takie bangery jak ten to złoto, Isabella Rossa, I'm Yours w Radio Kiss FM. Zróbcie głośniej.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Kiss FM Warszawa.

0: To dla mnie w radiu Kiss FM i szczerze, Sara, ja bym dla ciebie zrobiła wszystko, a ty Nikodem też?
1: Ja bym dla niej zrobił absolutnie wszystko, żyję dla tego nowego imidżu. Ja bardzo lubię w ogóle, jak człowiek się zmienia, zwłaszcza artysta.
0: O, to no dobra, no to my teraz troszeczkę zmienimy, bo nie będzie teraz dropów i bangerów, a będą najlepsze newsy. Let's go z update'em radia Kiss FM.
2: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Alert RCB wydano dla wybrzeża. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgnąć do 105 km na godzinę. Drożej będzie jutro na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacicie maksymalnie 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. To na wypadek zatrucia żywności czy suplementów. Każdy taki przypadek jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane. Na doposażenie swoich laboratoriów do badania wody i żywności inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kibice w niemieckim Bochum będą musieli panować nad emocjami, bo nie mogą podskakiwać na miejscowym stadionie. Zakaz wydał klub, bo konstrukcja może zacząć się chwiać.

0: Minęła 18, wysłuchacie Radek Kiss FM, a on the mic Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, wasze ulubione besties.
0: Wasze ulubione besties, które mają wasze ulubione dropy, najlepsze bangery i puszczamy tylko to, co trenduje.
1: W tej godzinie będzie tego sporo i już wam mogę zdradzić, że w tej godzinie wbija jeszcze do nas ziomek,

0: Na niebie obłoki w Radiu Kiss FM, a w Radiu Kiss FM Polska górą. Obwi Polacy zgarnęli zwycięstwo w grupie turnieju w Chinach na turnieju robotów humanoidalnych i są jedyną grupą z Unii Europejskiej w tym turnieju.
1: No to the future is now. I tworzą ją Polacy. Kiski!
2: Radio Kiss FM.
0: A my tworzymy najlepsze radio, więc zaraz ważne radiowe info od nas dla was.

0: Sunflower w Radiu Kiss FM. No dzięki takim numerom naprawdę robi się dużo przyjemniej.
1: Robi się dużo przyjemniej i dużo przyjemniej też zrobi się jutro, bo od 18 jutro wjeżdża Kiss Music Friday. Gramy największe premiery tego tygodnia i tylko mu ze stopki, także koniecznie musicie z nami być.
0: Radio Kiss FM. A już za chwilę troszeczkę wam zdradzimy, kto do nas wbija. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie. To jest radio.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a już za chwilę w naszym studiu pojawi się naprawdę mocny gość.
1: I ja przed chwilką właśnie zaprosiłam naszego gościa do studia, więc szybko biegłam.
0: Daria tutaj w ostatniej chwili wpadła, także koniecznie bądźcie z nami, słuchacie Radia Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. Voices in my head are screaming.

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsi goście. Razem z nami z VAT to ja, siemano.
1: Siemano.
2: Siemano, dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Słuchaj, zaczniemy od razu tak z grubej rury, dlatego że jak reagujesz na komentarze dotyczące tego, że zaliczyłeś regres?
2: Z grubej rury rzeczywiście.
0: Tak, no.
2: Jest to cena, którą muszę zapłacić za to, co robię, za muzykę. No nie każdemu przypasuje każda moja nuta, więc ktoś nazwie to progresem, ktoś nazwie regresem inną nutę, a robię sobie właśnie w różnych podgatunkach muzyki
0: okay.
2: to, co kocham.
0: Okej, okay. A czy planujesz jakieś numery, które właśnie będą w takim vibe 2017, jak Perfect, Niki i tak dalej? Czy coś się pojawi takiego?
2: No. Drugi raz nie nagram już takiej samej piosenki, drugi raz nie będę miał 23 lat, ani tylu, kiedy robiłem poszczególne numery. No właśnie, ale to jest coś, co chciałem zauważyć, że no zrobię sobie na przykład nutę bardziej bangerową albo bardziej imprezową i wtedy nie wiem, czy słuchacze, albo część słuchaczy, albo jakiś poszczególny myśli, że to już jestem ja do końca życia. No nie, zrobiłem sobie taki numer, zrobiłem inny. Akurat w tym momencie wydałem jakiś bardziej imprezowy track, jeden, drugi, a następnie odkładam coś naprawdę mocnego, więc
1: no
2: możecie
1: właśnie
2: się spodziewać kolejnych nowości ode mnie w różnych klimatach. Po prostu dopasowuję to sobie do odpowiedniego momentu.
1: Okej, no to fajnie, zmiana jest ważna, no ale kiedy możemy się spodziewać tych nowości? Bo już tutaj nie możemy się doczekać.
2: Ja mam nagranych 6 klipów do przodu, mnóstwo muzy już pomiksowanej, więc sobie odkładam co najlepsze perełki na kolejny album. A teraz, no jeszcze myślę, że w październiku puszczę jakiś singiel. Ostatnio byłem dość aktywny, że w miesiącu gdzieś wychodził jakiś numerek, więc będę się tego trzymał.
0: No dobra, a możesz nam zdradzić, kto pojawi się u ciebie na ficie?
2: Na ficie? Nie będę jeszcze zdradzał, ale...
0: Okej, okay, a pierwsza literka może?
2: Pierwszą literkę? Dobra, podam pierwszą literkę, ale no, będzie to literka A.
1: Daria. Naszym gościem jest VAT to ja, wysłuchacie Radio Kiss FM.
3: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Tyler, That Girl w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery, a naszym gościem bez zmian jest Wac, to ja. Siemano. A przepraszam, teraz możesz powiedzieć.
1: Siema.
0: Sorki, Mordko. Chcielibyśmy z tobą zrobić tutaj małą zabawę, zadać tobie kilka spicy pytanek i ja chyba tutaj poproszę Darię, żeby ona przejęła mikrofon.
2: Dobra, mamy takie szybkie pytania. Czy masz dziewczynę?
1: Tak, mam dziewczynę, bardzo ją kocham.
2: Okej. Jaka jest najdroższa rzecz w twojej szafie i ile za nią zapłaciłeś?
1: To muszą być krótkie odpowiedzi.
2: Tak.
1: Raczej nie zwracam tak bardzo uwagi na rzeczy materialne, ale no może jakieś buciki. Kupiłem sobie buciki Balenciagi kiedyś.
2: Okej, dobra.
0: Fajnie.
2: A ile miałeś partnerek?
1: To znaczy?
2: To znaczy, ile miałeś dziewczyn?
1: To wszystko, co było wczoraj, było dosłownie wczoraj, a dzisiaj jest najważniejsza.
0: Dzisiaj
1: jest najważniejsza dla mnie tylko jedna kobieta.
2: No i to jest bardzo poprawna odpowiedź. Ile najwięcej wziąłeś za koncert?
1: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
2: A jakieś widełki? Coś się uda?
1: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. No. Właściwie też dokładnie nie pamiętam.
2: Okej.
0: I to jest dobra odpowiedź.
1: Ale na pewno w tym roku został pobity ten rekord, jeśli można tak to nazwać, i w przyszłym roku też zostanie, więc z tego jestem rady.
0: Gratki.
2: Super. Która część ciała u płci przeciwnej podoba ci się najbardziej?
1: Oczywiście oczy.
0: Oczy.
2: Szybko czy długo?
1: Co masz na myśli, wariatko?
2: No na przykład to może być, nie wiem, jak jeździsz samochodem, jakieś inne czynności łóżkowe.
1: Samochodem jeżdżę szybko i długo, rzeczywiście wracając z tras koncertowych w nocy, ale muszę naprawdę uważać, ponieważ pozostały mi tylko 2 punkty karne, żeby stracić prawko.
0: Mordo,
1: pilnowałem się dzisiaj bardzo.
2: O, to ty jesteś demonem prędkości.
1: Nie, to wiesz, łatwo naprawdę teraz dużo punktów dostać za błahą, no rzecz, nie mogę tak mówić,
0: to prawda,
1: ale łatwo teraz dużo punktów dostać.
2: Dobra, a co sprawia, że się rumienisz?
1: Co sprawia, że się rumienię? Na pewno troszeczkę za dużo słońca.
2: Okej. No wydaje mi się, że jeszcze tutaj powinieneś dodać odpowiedź. Moja dziewczyna.
1: Moja dziewczyna, to właśnie miałem na myśli, to mówiąc o tym słoneczku.
2: Naszym, i bardzo poprawnie.
0: To są same dobre odpowiedzi. Naszym gościem jest Wac, to ja, a jeszcze naszym gościem będzie przez chwilę, także koniecznie słuchajcie Radia Kiss FM.
3: Radio Kiss FM. Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem jest VAT, to ja, siema.
1: Siema.
0: Słuchaj, za chwilkę posłuchamy sobie twojego numeru Kolejna Noc, no i chcemy się tak trochę podpytać o tą twoją noc. Twoja noc idealna to jest jaka? Co musi być, żeby ta noc była idealna?
2: Od A do Z.
1: Okej, słuchajcie, moja idealna noc może nie będzie w pełni imprezowa, a może nawet bym podał przykład nocy, którą przeżyłem i uważam za bliską idealną.
2: Okay.
1: Słuchajcie to. To zdarzyło się w polskich górach.
0: Wow.
1: W sumie teraz mi się przypomniało już więcej zajebistych nocy w polskich górach, ale opowiem o tej, która pierwsza mi przyszła na myśl. Było tak. Szybki szlak, później krupóweczki, karczma, ale teraz najważniejsze, słuchajcie, przechodziliśmy, to była chyba środa i co środę tam grają baciary, kojarzycie ten zespół?
0: No tak.
1: Idę z dziewczyną i słuchajcie, grają baciary, nie? Dzisiaj wieczorem wbijamy tam, nie? Kupiliśmy bilety, wbijamy, nie było już stolików w ogóle, żeby można było usiąść, tylko tak, od baru na parkiet, nie? I było spoko. Jeszcze wtedy nie byłem abstynentem, więc wjechała śliwowica jakaś tam, czy wiśniówka góralska, było fajnie. Później, i słuchajcie, to było zajebiste, z tych baciar...
0: No
1: było śmiesznie, góralskie rytmy, tańce. Ja ogólnie nie jestem tancerzem, dlatego dla mnie to było egzotyczne. I stamtąd na domek, domek z widokiem w górach. I najlepsze było to, że już była czarna noc. I co? Noc spadających gwiazd.
0: Wow.
1: I obczajcie to.
2: Okay.
1: Zrobiliśmy tam ognisko, kiełbaska, to tamto. I słuchaj, liczyliśmy spadające gwiazdy. I to było niesamowite, ponieważ dziewczyna widziała po raz pierwszy w życiu spadające gwiazdy i naliczyliśmy ich bardzo dużo. To było naprawdę dopierdolone.
2: No to brzmi jak noc idealna, ale ja tutaj muszę się do jednej rzeczy odnieść, bo powiedziałeś, że nie jesteś tancerzem, no ale jednak do numeru Kolejna Noc, który niedługo zagramy, powstał charakterystyczny taniec. No i kto na niego wpadł? Kto go stworzył?
1: Powstał całkiem zabawny, charakterystyczny taniec, który zawładnął głowami w Polsce. To jest niesamowite. To prawdziwy cud, a jak na to wpadłem, ja wpadłem na to sam, to wszystko dzięki Bogu oczywiście, no nie wiem, wymyśliłem to jakoś, wpadło mi to do głowy jakoś ta bujanka z przodu, a gitarkę, tam jest na końcu taka gitarka, widziałem to kiedyś w jakimś tańcu wiralowym i połączyłem to z tym bujnięciem się do przodu i do tyłu i na boki, więc...
2: Czyli jednak ten zew tancerza jakiś drzemie,
1: coś,
2: nie gadaj.
1: Coś musi być, tak, coś musi być, ale jeszcze nie jest to w pełni rozwinięte. Pamiętam, na chacie to wymyśliłem, a później Przemkowi w studio Selecta zaprezentowałem to po raz pierwszy, było zabawnie i mówię... Lecimy.
0: No bioderkę do tego numeru chodzą i wydaje mi się, że jak już teraz puścimy, to nasi słuchacze oszaleją, więc słuchaj, teraz jest twój czas, zapowiedz ten numer u nas na antenie Radio Kiss FM.
1: Odpalajcie Radio Kiss FM na pełny regulator i usłyszcie i poczujcie to, co gra wam w sercu teraz.
3: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: o co chodzi, Lolek, nienawidzę Warszawy, a my kochamy to, co się u nas dzieje w studiu. Przed chwilką u nas był Wac to ja i było świetnie.
1: Działo się naprawdę dużo, no a jutro będzie działo się chyba jeszcze więcej, więc słyszymy się jutro od godziny 14.
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella.
0: Buziaczki!

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Radio Kiss FM. Yeah.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa.